0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Stachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: To jest odwet za wczorajsze zbombardowanie statków przez Iran. Jeśli to się powtórzy, konsekwencje będą znacznie poważniejsze. Tak napisał Donald Trump w serwisie Truth Social, udostępniając zdjęcie, które ma przedstawiać skutki uderzenia na portowe miasto Chabahar w Iranie. Według CNN zdjęcie mogło zostać wygenerowane komputerowo notami. Prezydent opublikował też serię innych fotografii i nagrań, na których widać płomienie i kłęby dymu unoszące się nad budynkami. Sędzia Lewis Kaplan powołał się na decyzję Sądu Najwyższego z 29 czerwca, w której sąd odmówił rozpatrzenia odwołania Trumpa, nie podając przyczyny. Jeszcze w środę prawnicy Trumpa złożyli wniosek o wstrzymanie zwolnienia środków do czasu ponownego rozpatrzenia sprawy przez Sąd Najwyższy. Amerykanie znów atakują Iran. Eksplozje słychać było w prowincji Bushehr na południowym zachodzie kraju, a także w miejscowości Konarak czy Bandar-e-Abbas, gdzie uruchomione zostały systemy obrony powietrznej. Odłamki z pocisków wystrzelonych przez US trafiły w szpital w mieście Chabahar, Panchi. Miejscowość ta została tymczasowo odcięta od zasilania po tym, jak słychać było tam wybuchy kinci.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na ogół w Polsce panuje ciepło, a temperatura powietrza oscyluje wokół 11 do 14 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie, w regionach takich jak Gdańsk i Szczecin, obserwujemy umiarkowane opady deszczu, dochodzące do 9 mm. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach, wiatr jest słaby, a ciśnienie na poziomie około 1012 hektopaskali. Na południu, w Rzeszowie i Krakowie, również występują opady, ale są mniej intensywne niż na północy. W Suwałkach zanotowano największe opady, sięgające 18,8 mm. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane, a wiatr generalnie słaby, z wydaniem około 3-6 metrów.

0: Moje Radio 24.
1: Dzień dobry, minęła szósta, kolejny dzień, kolejne wyzwania, ale mamy nadzieję też, że kolejne przyjemności. Maciej Chorzowski, witam i zapraszam do 10:00.

Czasami warto wybrać się rano do sklepu po pieczywo, a właściwie to po jego zapach. Oni nawet uprawiają tam marketing zapachowy i coś w tym jest. Chleb pachnie, dobrze się kojarzy, a poza tym powoduje, że człowiek staje się głodny. Mam jednak nadzieję, że coś tam w szafeczce leży i jakiś chleb się u was znajdzie. Albo że chociaż macie blisko do tego lokalnego sklepiku. Pozdrawiam wszystkich, którzy takie sklepiki lokalne prowadzą. Jesteście naprawdę

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18 w miejscowości Oszyna obowiązuje kontrola graniczna. Istnieje zwężenie jezdni oraz zakaz wyprzedzania. Ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Kontrole przedłużone są do 1 października 2026 roku. Na drodze ekspresowej S5 w rejonie miejscowości Będkowo trwają prace związane z budową zabezpieczeń przeciwhałasowych. Droga ekspresowa S5 od węzła Trzebnica do MOP Wisznia Mała ma zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu. Na drodze ekspresowej S11 w Szczecinku ruch jest kierowany z powodu budowy węzła Szczecinek Północ. Przełożony jest ruch na nowy odcinek drogi pomiędzy kilometrami 0E0 a 0E700. Na drodze krajowej 9 w Babicy trwają prace związane z budową S19 w ciągu D19. Istnieje zwężenie jezdni, zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Kończysz pracę, ale zostajesz z nami. Sprawdź nasze wieczorne zestawienia na socjalach. Idealne do odpoczynku po ciężkim dniu. Słuchasz Moje Radio 24.

Jest taka teoria fizyczna mówiąca o tym, że rano kołdra waży około 100 kg. Zwłaszcza jak jest chłodno, albo jak jest tak, że za oknem pada i psa by nie wygonił, a co dopiero człowieka, który musi iść do pracy. Mam nadzieję, że odrobinę energii się w was jeszcze dzisiaj rano znajdzie. To jest moje Radio 24.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje umiarkowana temperatura, w większości regionów około 13 do 15 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie, w rejonie Szczecina i Gdańska, obserwujemy opady deszczu, a na południu, w Rzeszowie i Krakowie, pogoda jest bardziej sucha. Wiatr słaby do umiarkowanego wieje z kierunków zachodnich. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie około 1010-1013 hektopaskali. Na obszarach Suwałk występuje wyższa wilgotność powietrza.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
7: Mój

0: godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: W tym roku, jak co roku, wakacje to czas długich dni i wypoczynku na łonie natury. Jednak warto pamiętać o wzmożonej aktywności owadów, które mogą uprzykrzyć urlop. Pamiętaj! Szczególnie niebezpieczne są ukąszenia skorpionów, obecnych w wielu popularnych miejscach turystycznych Morza Śródziemnego. W trakcie ostatniej wizyty w Turcji, prezydent Erdogan wręczył rewolwery oraz pudełka z amunicją przywódcom państw, w tym brytyjskiemu premierowi Keir Starmerowi. Prezydent USA Donald Trump oraz inni światowi przywódcy otrzymali również spersonalizowane rewolwery z wygrawerowanymi nazwiskiem i ostrą amunicję. Prezydent Trump oświadczył, że w przypadku ponownego zbombardowania statków przez Iran, konsekwencje będą znacznie poważniejsze, udostępniając zdjęcia skutków uderzenia na Chabahar. Amerykańskie siły zaatakowały irańskie obiekty wojskowe w cieśninie Ormuz, a sytuacja jest dynamiczna i możliwe są dalsze ataki. Siły amerykańskie prowadzą drugą noc z rzędu ataki na cele w Iranie, a brytyjscy urzędnicy zabezpieczyli rewolwery przekazane przez Turków.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Ogólnie w Polsce panuje ciepło, z przewagą temperatur pomiędzy 11 a 15 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie obowiązują niewielkie opady deszczu, a na południu i w centrum kraju jest sucho. Wiatr słaby do umiarkowanego wieje z różnych kierunków. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1007-1013 hektopaskali. Na Suwałkach zanotowano największe opady, natomiast na pozostałych obszarach kraju widać jedynie lokalne zachmurzenia.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

0: Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosiniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.
1: I mimo, że wolę, gdy milczysz, to nie wytrzymujemy ciszy. W tym samym pokoju, w którym trzymam

Dlaczego tak to jest, że godzina w pracy potrafi trwać wieczność, a godzina rano przed pracą jakoś tak mija w mgnieniu oka? Niesprawiedliwość kolejną zauważyłem, jakoś ostatnio dużo mi ich z rana do głowy przychodzi. No cóż, żeby wam się tak udało, żeby dzisiejszy dzień w pracy zleciał szybko, wręcz ekspresowo i powroty do domu też obyły się bez większych kolizji.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 pomiędzy węzłem Krzyżowa a węzłem Bolesławiec obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z uwagi na wybrzuszenie nawierzchni w kierunku Jędrzychowic. Na drodze ekspresowej S5F w rejonie miejscowości Morzęcino trwają prace budowlane związane z zabezpieczeniami przeciwhałasowymi. Na autostradzie S86 pomiędzy Katowicami a Sosnowcem w związku z budową ekranów dźwiękochłonnych wyłączony jest prawy pas oraz pobocze w kierunku Będzina. Na drodze krajowej 11 pomiędzy Piłą a Chodziem w miejscowości Ujście trwają prace przy przebudowie rowu wałowego, co powoduje zamknięcie jednej nitki drogi z ruchem wahadłowym. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Całkiem fajne niektóre numery w moje Radio 24, bezczelnie to przyznam, ale jest też taki jeden, którego każdy nienawidzi i każdy go ma. To jest ta melodyjka albo piosenka ustawiona jako dźwięk budzika. Mam nadzieję, że następna, którą wybiorę, nie będzie właśnie tą u was. Zobaczymy. To jest moje Radio 24.

Poranek nie musi być polem bitwy. Może być całkiem przyjemny. Od czego to zależy? Ano od nas, moi drodzy, to zależy. Wciśnij na chwilę hamulec, odstaw pośpiech na bok, spróbuj się odprężyć. To bardzo dobrze robi na głowę i na samopoczucie. Ja staram się co rano. Tobie też polecam.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Ogólnie w Polsce utrzymuje się ciepło, a nawet upalne temperatury, szczególnie na południu i zachodzie kraju. W Szczecinie oraz Gdańsku odnotowujemy 15 stopni Celsjusza z umiarkowanymi prędkościami wiatru. Na północy, w Suwałkach, jest nieco chłodniej, około 11 stopni Celsjusza. Opady deszczu występują głównie na południowym wschodzie i w centrum. W Krakowie i Rzeszowie zanotowano do 8-5 mm opadów. Wiatr wieje umiarkowanie z różnymi kierunkami, a ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1010-1014 hektopaskali.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Tom Hanks przez lata cieszył się uznaniem branży filmowej, a jego decyzje o odrzucaniu propozycji często otwierały nowe możliwości dla innych aktorów. W przypadku filmu Jerry Maguire, Cameron Crowe przez 3 lata pisał scenariusz z myślą o nim, jednak ostatecznie Tom Hanks zrezygnował z udziału w projekcie. 46-letnia obywatelka Ukrainy przyjechała na przejście graniczne w Krościenku samochodem osobowym i podczas kontroli funkcjonariusze KAS odkryli ukryty towar. 3-kilogramowe sztabki złota, oszacowane na około 1,5 mln złotych. Zabezpieczono również 23,4 tysiąca euro na poczet kary. Polityk podkreślał znaczenie przyszłej współpracy między Polską a Ukrainą w ramach Unii Europejskiej oraz przy odbudowie Ukrainy, ostrzegając przed eskalacją sporów historycznych, które osłabiają oba kraje i służą interesom Rosji.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na ogół w Polsce panuje ciepło, z temperaturami oscylującymi w granicach 13 do 16 stopni Celsjusza. W centrum i na południu kraju, w regionach takich jak Warszawa i Rzeszów, jest stosunkowo sucho, z niewielkimi opadami w Krakowie i Suwałkach. Na północy, w okolicach Gdańska i Szczecina, obserwujemy wyższą wilgotność powietrza. Średnie ciśnienie na terenie kraju wynosi około 1010 hapa. Wiatr jest umiarkowany, z silniejszymi podmuchami w regionie Rzeszowa.
1: To jest Moje Radio 24.

8:00 minęła. Tak więc, moi drodzy, czas się szykować do pracy. Ci, którzy mają na 9:00, akurat dobry moment, żeby spokojnie wyjechać, dotrzeć bez większego stresu. Stres z rana, ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna.

Nic tak nie poprawia humoru rano, jak zapach świeżych bułek. A jak ktoś te bułki jeszcze wam z rana przyniesie, a jak ktoś wam z tych bułek zrobi jeszcze kanapki, to choćbyś głodny nie był człowieku, to i tak zjesz. Wielki szacunek dla tym, dla tych, którym chce się takie przysługi swoim domownikom z rana robić.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 od węzła Godzieszów do węzła Bolesławiec obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z uwagi na uszkodzenie płyty betonowej. Jezdnia południowa w kierunku Wrocławia. Na drodze ekspresowej jest 7C. Pomiędzy węzłami Bieżanów i Przewóz trwają prace koszenia traw, co powoduje zawężenie jezdni. Podczas tych prac należy zachować szczególną ostrożność i stosować ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę w pasie rozdziału. Na ekspresówce S3 pomiędzy węzłami Pyrzyce i Myś i Bus zajęty jest pas awaryjnej jezdni prawej strony w kierunku Gorzowa w krzełk ze względu na naprawę barier Monecięci. Przejście graniczne w miejscowości Połowce w województwie podlaskim jest zamknięte. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe grane w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Jeśli właśnie udajesz, że pracujesz, to spokojnie. Na pewno nie jesteś sam. Większość świata teraz robi dokładnie to samo. Różnica jest taka, że u ciebie przynajmniej leci dobra muzyka z Moje Radio 24.

Albo tak człowiek wstanie rano, popatrzy na ścianę i tak siedzi 3 minuty, 4 minuty, 5 minut, aż sobie wreszcie przypomni, kim jest, gdzie jest i co ma dzisiaj do roboty. Oby wasze wszystkie plany zostały dzisiaj zrealizowane, a norma przekroczona o 150%. Pomoże muzyka w Moje Radio 24.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla mojej Radio 24. W Polsce w znacznej części kraju panuje ciepło. Na zachodzie i północy, szczególnie w regionach okołomarszałkowskich, utrzymuje się umiarkowany upał, a na Dolnym Śląsku i Pomorzu niewielkie opady deszczu. W centrum kraju temperatura wynosi około 15 stopni Celsjusza, a wiatr jest słaby. Na południu, w regionach wiejskich, sytuacja jest podobna. Na północno-wschodzie, w Suwałkach, obserwujemy wyższe opady deszczu. Przednie ciśnienie na terenie kraju wynosi około 1012 hektopaskali. Wiatr wieje głównie z kierunków zachodnich.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: W ostatnich tygodniach na rynku peletu drzewnego zaobserwowano wyraźny wzrost cen tego paliwa. Mieszkaniec województwa świętokrzyskiego zgłosił minimalną dostępność w okresie letnim i ceny z kosmosu sięgające nawet 2000 zł za tonę. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski informuje, że resort monitoruje sytuację i zwrócił się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie przyczyn wzrostu cen. W sprawie kandydatura Marka Plattnera przed upływem terminu 13 lipca zamierza złożyć dokumenty wycofujące ją z wyborów. Plattner został zwolennikiem wyłączenia kampanii po oskarżeniach o gwałt, które on stanowczo zaprzecza. Wkrótce pełne omówienie rozmowy.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na ogół w Polsce panuje ciepło, choć w Suwałkach jest nieco chłodniej. Na zachodzie i w centrum kraju, w regionach takich jak Gdańsk, Szczecin i Poznań, możliwe są niewielkie opady deszczu. W Warszawie wiatr jest umiarkowany, a na południu i w Rzeszowie przeważnie słaby. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1010-1014 hektopaskali. Opady deszczu są sporadyczne, głównie w Suwałkach.

0: Moje Radio 24.
1: Dzień dobry, tu Moje Radio 24. Minęła godzina 9. Szykujemy się, szykujemy. Czas do pracy, czas do szkoły. Obyśmy tylko uniknęli spóźnień.

A widzieliście te rodziny w reklamach, takie bardzo ładne, podkolorowane troszeczkę, śniadanie, rozmowy. Kto ma na to czas? 19 potraw na stole, kawa w 5 wariantach i trochę lipa. Przynajmniej dla mnie. Lipy nie ma w mojej

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 od węzła Godzieszów do węzła Bolesławiec obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z uwagi na uszkodzenie płyty betonowej. Jezdnia południowa w kierunku Wrocławia. Na drodze ekspresowej jest 7C. Pomiędzy węzłami Bieżanów i Przewóz trwają prace koszenia traw, co powoduje zawężenie jezdni. Podczas tych prac należy zachować szczególną ostrożność i stosować ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę w pasie rozdziału. Na ekspresówce S3 pomiędzy węzłami Pyrzyce i Myśl i Bus zajęty jest pas awaryjny jezdni prawej strony w kierunku Gorzowa w krzełk pał. Ze względu na naprawę barier Monecięci, przejście graniczne w miejscowości Połowce w województwie podlaskim jest zamknięte. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

No, krótka przerwa od Koli. Wpadnij na nasze social media. Mała dawka humoru i dobrej muzyki czeka na ciebie na Facebooku i TikToku mojego Radia 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: A o nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Moje Radio 24.

czasami pozwalam sobie na taki komfort, wręcz niesamowite uczucie, kiedy wyjeżdżam z domu na tyle wcześnie, że wiem, że będę za wcześnie i mogę sobie na przykład posiedzieć w aucie, za czym z niego wysiądę, posłuchać muzyki, odprężyć się. Polecam spróbować, naprawdę warto.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje ciepło, a w wielu regionach dożywki. Na północy i zachodzie, m.in. w Warszawie i Wrocławiu, występują opady deszczu. W centrum kraju, na obszarze Poznania i Krakowa, pogoda jest sucha i słoneczna. Na południu, w Rzeszowie i Suwałkach, również obserwujemy opady, choć są one stosunkowo niewielkie. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1010-1014 hektopaskali, a wiatr jest generalnie słaby do umiarkowanego.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
7: Chodził tyle lat, a spadł na beton.
2: Rok, godzina.
8: Bój tylko

0: godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: W Polsce bezpieczeństwo pozostaje w dużej mierze obszarem zdominowanym przez mężczyzn Ponti. Obecnie kobiety stanowią około 15% sił zbrojnych RP5000. Su-35 to nowoczesny rosyjski samolot bojowy, znany również jako Flanker E. W wyniku bitwy powietrznej został wyeliminowany doświadczony rosyjski pilot. Wśród propozycji maksymalnego poziomu wynagrodzeń medyków na poziomie do 240 zł brutto za godzinę. Lekarze obawiają się, że te zmiany mogą uderzyć w pacjentów szpitali powiatowych.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce w tej chwili panuje ciepło. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, temperatura wynosi 13,1 stopnia Celsjusza z umiarkowanym wiatrem i opadami deszczu. W centrum kraju, w Warszawie i Krakowie, jest cieplej, około 15 stopni Celsjusza. Na zachodzie, wrocławianie cieszą się temperaturą 18 stopni Celsjusza i słabym wiatrem. Na południu, w Rzeszowiu, również jest ciepło, około 15,8 stopnia Celsjusza. W pozostałych regionach kraju panują umiarkowane temperatury, a opadów nie ma. Przednie ciśnienie powietrza wynosi około 1012 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Radio to jedyne medium, które pozwala ci robić 100 innych rzeczy naraz i tak jak czujesz, nie jesteś sam. Dzięki, że wybraliście naszą playlistę jako tło do waszego dnia. Bez hałasu, bez zbędnej spiny, po prostu dobra muzyka w moim Radio 24.

Twój głos, Twoja muzyka, Twoje emocje. Zadzwoń 22 602 0068 i bądź częścią tego programu. 22 602 0068.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Pamiętacie czasy, kiedy playlisty układało się w głowie, a nie w algorytmach? My dalej tak robimy. Szukamy tych emocji, które pamiętacie z pierwszych koncertów i przegrywanych kaset. Wracamy do domu. Moje Radio 24.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Obecnie w Polsce panuje ciepło. Na północy i zachodzie, w tym w Warszawie i Wrocławiu, temperatura powietrza wynosi około 18 stopni Celsjusza. W centrum kraju, w Poznaniu i Krakowie, jest nieco chłodniej, około 15 stopni Celsjusza. Na południu, w Rzeszowie, również jest ciepło, około 16 stopni Celsjusza. Opady deszczu występują głównie na północnym wschodzie, w Suwałkach. Średnie ciśnienie powietrza w Polsce wynosi około 1012 hektopaskali, a wiatr jest umiarkowany do silny.

0: Stachu?
1: Nie. A kto mówi?
0: A kto przy telefonie?
2: Słuchasz? Moje Radio 24.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła 12, tu moje Radio 24. Jeżeli 12, to polskie hity na naszej antenie. Posłuchajmy.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na południowy zachód Mazowsza, do miejsca, gdzie historia ma zupełnie inny rytm. Pod nami Radziejowice, dawna wieś szlachecka, której dzieje sięgają co najmniej XVI wieku. Przez stulecia tutejsze dobra należały do rodu Radziejowskich. Później przechodziły w ręce kolejnych właścicieli, aż trafiły do rodziny Krasińskich. Z góry widać, że to miejsce rozwijało się inaczej niż położone obok miasta przemysłowe. Nie wokół fabryk, ale wokół rezydencji i krajobrazu. W centrum tej przestrzeni znajduje się zespół pałacowo-parkowy. Klasycystyczny pałac otoczony zielenią do dziś zachował swój spokojny, reprezentacyjny charakter. Tuż obok stoi neogotycki zameczek oraz inne zabudowania tworzące spójną całość. Dworek, domek szwajcarski, dawna kuźnia i park ze stawem układają się w przemyślaną kompozycję. Nieco dalej wznosi się klasycystyczny kościół świętego Kazimierza, zaprojektowany przez Jakuba Kubickiego. Towarzyszą mu zabudowania parafialne, wpisujące się w ten sam spokojny porządek architektoniczny. Radziejowice to jednak nie tylko budynki, to także krajobraz, który przez wieki był świadomie kształtowany. Przez wieś przebiegają zabytkowe aleje lipowe, uznane dziś za pomnik przyrody. Według podań niektóre z tych drzew pamiętają czasy sprzed potopu szwedzkiego. To miejsce często pojawiało się również na ekranie. W Radziejowicach kręcono sceny do filmów takich jak Lalka, Pan Tadeusz czy Znachor. I to nie przypadek. Radziejowice mają w sobie coś, co trudno uchwycić jednym zdaniem. Spokój, przestrzeń, światło, które sprawiają, że czas płynie tu inaczej.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, aż padł na
2: rok, godzina.
6: Mój ten

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Wiadomości radiowe stacji Moje Radio 24 Mindę. Świat tenisa żegna Karola Stopę, znanego jako Karol Stopa Pędzi. Był człowiekiem spokojnym, wielkiej fachowości tenisowej i bardzo życzliwym, co potwierdzili wszyscy, którzy go znali. Jego największym przyjacielem był Witold Domański, twórca redakcji sportowej Eurosportu, który napisał na portalu IEXE. Nie będzie już więcej duetu. Już nikt nie napisze, że stary i nie wie nic o tenisie, że opowiada swoje dykteryjki. Odszedł nad ranem z tego świata mój największy przyjaciel. Już nigdy nie usłyszymy jego słynnej chrypki. Karol Stopa już nigdy nie zapowie meczu. Karol Stopa urodził się 12 marca 1948 roku w Warszawie. Ukończył prawo i dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim i rozpoczynał karierę dziennikarską Kurierze Polskim. W najważniejszym sanktuarium kraju, Imam Rezzie, w swoim rodzinnym mieście Meshed, Irańczycy złożyli do grobu swojego byłego najwyższego przywódcy, Ajatollaha Alego Chameneiego. Ajatollah Chamenei został zabity w amerykańsko-izraelskim ataku bombowym na Iran 28 lutego tego roku. W kraju ogłoszono 40-dniową żałobę. Chamenei objął urząd najwyższego przywódcy w 1989 roku, dekadę po rewolucji islamskiej. Skupił on w swoich rękach władzę polityczną, gospodarczą oraz militarną. W sprawie o molestowanie seksualne przez YouTubera.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na ogół w Polsce panuje ciepło. Na zachodzie i w centrum kraju temperatura sięga nawet 21 stopni Celsjusza, a na północy jest nieco chłodniej, około 17 stopni. W Suwałkach odnotowuje się opady deszczu, natomiast reszta kraju jest sucha. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1010-1015 hektopaskali. Wiatr jest umiarkowany do silny, szczególnie w rejonach z opadami. Prosimy, abyście dbali o komfort ciepła.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Minęła 13, słuchasz moje Radio 24 od 13 do 17 u nas na antenie. Moi drodzy, wybieracie numer telefonu 22 602 0068, tam nagrywacie swoje pozdrowienia, wybieracie piosenkę. Ja to dostaję i umieszczam od razu na naszej antenie. Maciej Korzowski, zapraszam.

Może, że niektóre dźwięki mają właściwości jakby teleportacyjne. Wystarczy jeden specyficzny pogłos werbla albo miękki dół basu, żebyście znów mieli te naście lat. W moim Radiu 24 nie gramy tylko piosenek. My pilnujemy, żeby te najlepsze wspomnienia nie wyblakły. Zostańcie z nami, a za chwilę kolejna porcja dobrych powrotów.

22 602 00 68. Niestety to nie są dzisiejsze wygrywające numery Totolotka. Na szczęście to numer, dzięki któremu możesz przekazać komuś coś miłego. Zadzwoń 22 602 00 68. Pozdrów i jak to się kiedyś mówiło, zamów piosenkę w moje radio 24.

Teraz coś z kroniki kryminalnej. Otóż Janusz G. wybił szybę w samochodzie, by ukraść z niego świeżaka. Niestety wpadł w szał, gdy okazało się, że to nie świeżak, tylko prawdziwy kalafior. Wydaje mi się, że niektórzy ludzie mają kalafior zamiast mózgu. Moje Radio 24, zostańcie z nami.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na terenie Polski przeważa ciepła aura. Na północnych obszarach, w regionie Pomorza i Wielkopolski, utrzymuje się umiarkowany ruch chmur, a na zachodzie, w okolicach Wrocławia, jest bezchmurnie. W centrum kraju, w Warszawie i Rzeszowie, temperatura osiąga 20 stopni Celsjusza. Na południu, w regionie Małopolski, jest stosunkowo chłodniej, około 14 stopni Celsjusza. W Suwałkach zanotowano opady deszczu. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1012 hektopaskali. Wiatr jest umiarkowany do silny, głównie z północnych kierunków.

0: To jest moje Radio 24.
1: 39% mężczyzn zdradza, a kobiet o 10% mniej.
2: Wspominałem o tym w swojej broszurze pod tytułem Zdradź ją, zanim ona zdradzi ciebie.

0: Wezwaliście mnie tutaj jako autora broszury Kobieta, potwór z ludzką twarzą. Po tym, jak staliście się ofiarami, nie bójmy się użyć tego słowa w męskim kontekście, ofiarami seksmobbingu ekstremalnego.
1: Tak, coś czułem, że to.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Z komunikatu Prokuratury Krajowej wynika, że prowadzone jest śledztwo dotyczące nieprawidłowości w zbywaniu lokali mieszkalnych przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze. Śledztwo zostało wszczęte w roku 2023 i dotyczyło 5 osób pracujących w urzędzie oraz 3 spoza tej instytucji. W październiku do sądu trafił akt oskarżenia, a sprawa senatora Zawiły została wyłączona do odrębnego postępowania. Rzeczniczka prokuratora generalnego wyjaśniła, że uzasadnione jest podejrzenie, iż Marcin Zawiła, będąc funkcjonariuszem publicznym, wyraził zgodę na przydział oznaczonym osobom lokalu komunalnego do remontu we własnym zakresie i na własny koszt, który następnie został im wydany. W czwartek w Inowrocławiu odbyła się konferencja prasowa z udziałem europosła PiS Daniela Obajtka i posła PiS Przemysława Czarnka, którzy wsparli protestujących górników kopalni soli Solino, którzy rozpoczęli strajk głodowy. Protest dotyczy planowanej sprzedaży aktywów firmy chemicznej Chemetica, dawniej Ciech, niemieckiej spółce KNSAC. Protestujący domagają się przejęcia tych aktywów przez państwo, ponieważ Chemetica jest głównym odbiorcą solanki wydobywanej w inowrocławskich kopalniach. Daniel Obajtek podkreślił, że protest potrwa do piątku wieczorem i zapowiedział wejście na teren firmy, aby zwrócić uwagę na skandale gospodarcze. Przemysław Czarnek przekonywał z kolei, że sytuacja w kopalni pogorszyła się po zmianie władzy.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce w dużej mierze panuje ciepło. Na zachodzie i północy, w regionach takich jak Wrocław i Gdańsk, temperatura osiąga 19 do 21 stopni Celsjusza. W centrum kraju, w Warszawie i Poznaniu, również jest stosunkowo ciepło, około 18-21 stopni. Na południu, w Rzeszowie, temperatura wzrosła do 26 stopni Celsjusza. Opady deszczu występują głównie na północnym wschodzie, w Suwałkach. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1012-1014 hektopaskali. Wiatr jest umiarkowany dość silny, szczególnie w rejonach z opadami.
1: To jest Moje Radio 24.

minęła 14, a my kontynuujemy Wasze pozdrowienia i Wasze muzyczne wybory na antenie Moje Radio 24. Numer telefonu 22 602 0068.

Od 12 do 13 każdego dnia w moje Radio 24 możesz usłyszeć tylko i wyłącznie największe polskie hity. Włącz koniecznie, posłuchaj i zostań z nami.

0: Słuchasz
1: Moje Radio 24.
2: I guess for now you've got the last laugh.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się.
2: Przyda się.
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Mówi się, że w Londynie zawsze pada, ale to stamtąd przychodzą dźwięki, które najlepiej ogrzewają głośniki. Coldplay, Robbie Williams czy klasyki z lat 90. W moim Radio 24, nie ukrywam, mamy słabość do wyspiarskiej produkcji i melodii, które po prostu nie chcą wyjść z głowy. Zostańcie z nami.

Podobno muzyka łączy ludzi lepiej niż jakikolwiek komunikator. Sprawdźmy to. Wykręć 22 602 0068 i zadedykuj piosenkę komuś, kto na to zasługuje. My to wyemitujemy. Ty zbierzesz punkty. 22 602 0068.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje ciepło, w większości kraju temperatura osiąga około 19 stopni Celsjusza. Na zachodzie i w centrum kraju wiatr jest umiarkowany, a na południu słaby. W Suwałkach zanotowano opady deszczu, natomiast na pozostałych obszarach bezchmurnie. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie około 1012 hektopaskali. Na północy i wschodzie jest wilgotniej niż w innych regionach.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Beta Pictoris to gwiazda licząca około 23 miliony lat, wokół której rozciąga się dysk pyłowy. W obrębie tego układu planetarnego zidentyfikowano co najmniej trzy gazowe olbrzymy, a planeta Beta Pictoris Bay ma masę szacowaną na około 11 mas Jowisza i porusza się po orbicie okrążającej gwiazdę w ciągu 23 lat. Zespół badaczy z Max Planck Institute for Astronomy oraz Observatoire de la Côte d'Azur przeprowadzili szczegółowe obserwacje tej planety, wykorzystując instrument Gravity zamontowany na interferometrze VT w obserwatorium ESO Paranal w Chile. Sytuacja polityczna w Polsce ulega zmianom. Prawo i Sprawiedliwość doświadcza historycznego spadku poparcia społecznego. Jednocześnie polska gospodarka pod rządami Donalda Tuska wykazuje stabilny wzrost, choć zaufanie do premiera jest niskie. Wyborcy rozczarowani PiS-em coraz częściej zwracają się ku ugrupowaniom plasującym się jeszcze bardziej na prawo, szczególnie młodzi mężczyźni, dla których Konfederacja staje się atrakcyjną alternatywą. Kolizja miała miejsce ok gods 12,3 w kierunku Zakrzewa. Zderzyły się policyjny radiowóz Ford Mustang, którym jechał policjant z radomskiej drogówki, oraz Volkswagen Mi. Radiowóz wyprzedzał inne pojazdy i miał włączone sygnały uprzywilejowania. Kierująca Volkswagenem rozpoczęła skręt w lewo, co doprowadziło do kolizji. Radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji, a drugie auto wpadło do...

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panują ciepłe temperatury. Na zachodzie i w centrum kraju, w Szczecinie i Poznaniu, wiatr wieje umiarkowanie, a temperatura osiąga do 21 stopni Celsjusza. W Warszawie jest nieco chłodniej, około 17 stopni Celsjusza. Na południu, w Rzeszowie i Krakowie, również jest ciepło, z niewielkimi opadami deszczu w Suwałkach. Na północy, w Gdańsku, pogoda jest sucha i słoneczna. W Wrocławiu wiatr jest delikatny. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1012 hektopaskali.

0: moje, Radio 24.
1: 15, a więc ostatnia godzina waszych pozdrowień i muzycznych dedykacji. Śmiało można dzwonić 22 602 0068. Linie są otwarte.

Dokładnie, feedback dostaliśmy. To znaczy, kilka osób nam napisało przez formularz na stronie mojeradio24.pl, że chcieliby pozdrawiać. No cóż, jeżeli Państwo chcą pozdrawiać, proszę uprzejmie. Wystarczy zadzwonić 22 602 0068, 22 602 0068. Tam usłyszycie takiego jednego faceta, którego głos na pewno skojarzycie. Nagrajcie swoje pozdrowienia, wybierzcie piosenkę, a my życzenia spełniamy chwilę po tym, jak je nagracie.

Kiedyś czekało się z palcem na przycisku rekord, żeby nagrać ulubiony numer. Dziś wystarczy, że wybierzesz 22 602 0068. Nagraj się, powiedz kogo chcesz pozdrowić i jaką piosenkę mamy dorzucić do twojej kawy. Czekamy pod 22 602 0068. Moje Radio 24. Gramy dla ciebie.

Pytacie czasem, dlaczego gramy tę właśnie wersję albo ten konkretny rocznik. Odpowiedź jest prosta, bo w muzyce detale, moim zdaniem przynajmniej, robią różnicę. Szukamy tych smaczków, których nie znajdziecie w masowych playlistach. To jest Moje Radio 24, autorska selekcja, której możecie zaufać.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla MyRadio24. Na terenie Polski panuje ciepło, szczególnie na zachodzie i w centrum, gdzie temperatura osiąga nawet 22 stopnie Celsjusza. Na południu, w regionie Rzeszów, jest nieco chłodniej, około 13 stopni. Wiatr jest słaby do umiarkowanego, głównie z kierunków zachodu. W Warszawie i Wrocławiu notowane są niewielkie opady deszczu, natomiast na większości obszarów kraju bez deszczu. Średnie ciśnienie powietrza wynosi około 1012 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Agoniści receptora GLP-1, takie jak semaglutyd i liraglutyd, są wykorzystywane w leczeniu cukrzycy typu 2 i otyłości. Badania Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wskazują na potencjalne zastosowanie tych leków w dermatologii, w tym w leczeniu łuszczycy, atopowego zapalenia skóry oraz trądziku odwróconego. Według agencji Reutera Władimir Putin nie zamierza przystępować do rozmów pokojowych z Ukrainą i dąży do całkowitego zajęcia Donbasu. Rosja kontroluje obecnie około 90% tego regionu. Pan Donald Trump nie skontaktował się z Władimirem Putinem po rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim, a Stany Zjednoczone udzieliły Ukrainie licencji na produkcję rakiet Patriot.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce w dzień panują ciepłe temperatury, osiągające nawet 22 stopnie Celsjusza na zachodzie i w centrum kraju. Na południu jest nieco chłodniej, około 13 stopni Celsjusza. W Suwałkach wciąż dość wilgotno, z niewielkimi opadami deszczu. Wiatr słaby do umiarkowanego wieje z różnych kierunków. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie około 1012 hektopaskali. Na niektórych obszarach, na przykład w Warszawie, notowane są drobne opady.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

16, tak więc niektórzy będą już kończyć pracę, inni myślami to już w ogóle wyszli z pracy, a my postaramy się wam towarzyszyć w tych powrotach. Zapraszam serdecznie.

staram powiedzieć. Słuchaj uważnie, bo niedługo na naszych social mediach odpalimy coś specjalnego dla najwierniejszych słuchaczy. Nie przegap okazji. Obserwuj moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6 przy przejściu granicznym Kołbaskowo Pomelen obowiązuje kontrola graniczna, możliwe zatory miczna. Na drodze ekspresowej jest 79 w rejonie miejsce piastowe i Skrzynia trwa od nowa oznakowania poziomego, a droga jest zamknięta w kierunku Iskrzynia, miejsce piastowe. Kierowcy korzystają z objazdu drogą wojewódzką nr 806 Tyna oraz drogą krajową 50. Na odcinku Krosno, miejsce piastowe zajęty jest pas awaryjny jezdni prawej, a zwężenie prawostronne jezdni ogranicza prędkość do 60 km na godzinę. Na drodze krajowej 7 na Stymiu, w rejonie Orzesze Zawiść w związku z wymianą sterownika sygnalizacji świetlnej, sygnalizacja będzie wyłączona. Ruch kieruje sygnalizacja świetlna i mogą tworzyć się korki miczdzieł. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe grane w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne? Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Zbalansowana muzyka w radiu to sztuka. Trochę tego, co świeże i elektryzujące teraz oraz sporo tego, co sprawdzało się przez ostatnie dekady. Taki mamy przepis na udany dzień. Moje Radio 24. Można powiedzieć górnolotnie, muzyka, która łączy.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na ogół w Polsce panują ciepłe temperatury. Na zachodzie i w centrum kraju jest upalnie, a maksymalna temperatura osiąga nawet 23 stopnie Celsjusza. Czodnia Polska, szczególnie na Suwalszczyźnie, jest chłodniejsza, z temperaturami około 14 stopni Celsjusza. W Warszawie oraz Wrocławiu występują niewielkie opady deszczu. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1012-1014 hektopaskali, wiatr jest słaby do umiarkowanego. Na południu i południowym wschodzie warunki są stosunkowo suche.

0: codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
1: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński stwierdził, że jest prawdopodobne cięcie stóp procentowych przed końcem 2026 roku, choć podkreślił, że decyzję podejmuje Rada Polityki Pieniężnej. Szef NBP zauważył, iż wśród członków RPP dominuje gołębie nastawienie skłaniające się ku niższym stopom procentowym. Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz jego francuski odpowiednik Jean-Noël Barrot podkreślili wyjątkową dynamikę relacji polsko-francuskich, wskazując na znaczenie Francji dla polskiej gospodarki, gdzie francuskie firmy utrzymują 227 tysięcy miejsc pracy. Florencja została uznana za najlepsze miasto w Europie według rankingu World's Best Awards 2026, wyprzedzając Panin. Kraków, który zajął czwarte miejsce w europejskim zestawieniu.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na terenie całej Polski wczoraj panowały ciepłe temperatury. Na północy i zachodzie, w regionach takich jak Gdańsk i Warszawa, temperatura osiągała około 18 do 19 stopni Celsjusza. W centrum kraju, w Poznaniu i Wrocławiu, również było stosunkowo ciepło, a na południu, w Rzeszowie i Suwałkach, nieco chłodniej, około 14 stopni Celsjusza. Na obszarze Górnego Śląska, w Krakowie, pogoda była sucha i słoneczna. Ciśnienie powietrza utrzymywało się na poziomie około 1012 do 1014 hektopaskali. Wiatr był przeważnie słaby.
1: To jest Moje Radio 24.

Kobiety tęsknią za romantyzmem, za emocjami. Chciałyby, żeby było tak jak na początku. Pewna żona poprosiła męża, żeby potraktował ją tak, jak wtedy, gdy się poznali. No to zabrał ją na kolację, do kina, przeleciał i odwiózł do rodziców. Brawo ty! Więcej politycznie niepoprawnych treści, jak zawsze po 19:00 w moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 zamknięty jest MOP Chruszowice w województwie podkarpackim Tonciąja. Na drodze ekspresowej S1 w województwie śląskim wprowadzona jest czasowa organizacja ruchu związana z budową drogi S1 Kosztowy Bieruń-Miań. Na ekspresówce S7 w województwie pomorskim obowiązują zwężenia i naprzemienne wyłączone pasy w związku z pracami poprawkowymi na węźle Gdańsk-Południe. Na drodze krajowej 50 w województwie śląskie trwa przebudowa zjazdu, budowa chodnika oraz doświetlenia przejścia dla pieszych. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Nie obiecujemy cudów, ale czasem coś wrzucimy i na Face'a, i na YouTube'a, i na Instagram. Znaleźć nas można łatwo, wpiszcie moje radio 24, a jak już tam trafisz, to bardzo dobrze.

Dobra produkcja zasługuje na dobre brzmienie. Dbamy o to, by każdy bas i każde muśnięcie struny brzmiało u Was tak, jak zaplanował to producent w studio. Moje Radio 24, audiofilski spokój w środku dnia.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce w obecnej sytuacji pogodowej panuje ciepło, szczególnie na zachodzie i w centrum kraju. Na północy i wschodzie jest nieco chłodniej. W Warszawie zanotowano 17 stopni Celsjusza, natomiast w Gdańsku i Wrocławiu temperatura osiąga do 22,5 stopnia Celsjusza. Sporadyczne opady deszczu występują na Suwalszczyźnie, gdzie odnotowano 16,1 mm opadów. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1012-1014 hektopaskali. Wiatr jest przeważnie słaby do umiarkowanego, z wyższymi wartościami w okolicach Krakowa.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Śledztwo prokuratury dotyczy nieprawidłowości przy sprzedaży lokali mieszkalnych przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze. Prowadzi je Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu od marca 2023 roku. W toku śledztwa uzyskano dowody uzasadniające zarzuty wobec senatora Marcina Zawiły, który jest podejrzewany o nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Aby prokurator mógł postawić byłemu prezydentowi Jeleniej Góry zarzuty, Senat musi zgodzić się na uchylenie mu immunitetu. Prokurator generalny Waldemar Żurek zwrócił się do marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej o wyrażenie zgody na pociągnięcie Zawiły do odpowiedzialności karnej. Senator zrzeka się immunitetu i będzie odpowiadał przed sądem jak każdy obywatel. Afrykańska agencja Deaths and Chili Zdrowia alarmuje. Obecna fala epidemii eboli rozwija się w tempie, jakiego dotąd nie notowano. W Demokratycznej Republice Konga liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 600, a potwierdzonych przypadków zakażeń jest już 1759. Rozwój epidemii wywołuje rzadka odmiana wirusa eboli, Bundibugyo, na którą nie opracowano jeszcze skutecznej szczepionki ani terapii. Rozpoczęły się badania kliniczne nad nową formą leczenia, jednak na efekty trzeba będzie jeszcze poczekać. Pożar wybuchł z nieustalonych przyczyn na parterze zakładów Huaiteng w mieście Yinyang, Gangja. Ogień błyskawicznie się rozprzestrzenił.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje ciepło, szczególnie na zachodzie i w centrum kraju. Na północy temperatura utrzymuje się na poziomie około 17 stopni Celsjusza, natomiast na południu jest nieco cieplej, około 22 stopni Celsjusza. Wiele regionów doświadcza niewielkich opadów deszczu, m.in. w Suwałkach i Warszawie. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1012-1014 hektopaskali. Wiatr jest przeważnie słaby do umiarkowanego, a wilgotność względna w niektórych obszarach jest niska. Na zachodzie, wrocławskim i szczecińskim regionach, pogoda jest sprzyjająca.

0: Moje Radio 24.
1: Jak tam, coraz bliżej domu, czy jeszcze stoimy w korku? Jest po szóstej, więc no, może być różnie, w zależności od miejscowości. Niech gra Moje Radio 24 i koi skołatane nerwy.

Ostatnio odwoziłem znajomych na pociąg do Gdańska. Nie wiem, jak to się stało, ale byliśmy przed czasem, a przecież zawsze jest to samo. Pociąg Intercity z Płachowy do Płachowy jest opóźniony o 45 minut. Opóźnienie może się zwiększyć lub zwiększyć. Za opóźnienie przepraszamy, lol. I teraz uwaga. Pociąg przybył punktualnie, odjechał i przybył też o czasie. Uważam, że PKP nie może sobie tak po prostu pozwalać na tego typu ekscesy. Człowieka latami przyzwyczajali, można powiedzieć, że nawet wytrenowali, a teraz bez ostrzeżenia trzymają się rozkładu jazdy. To jest skandal i moim zdaniem absolutnie niedopuszczalny.

raport drogowy. Na autostradzie A4 zamknięty jest MOP Chruszowice w województwie podkarpackim Tonciałnia. Na drodze ekspresowej S1 w województwie śląskim wprowadzona jest czasowa organizacja ruchu związana z budową drogi S1 Kosztowy Bieruń-Miań. Na ekspresówce S7 w województwie pomorskim obowiązują zwężenia i naprzemienne wyłączone pasy w związku z pracami poprawkowymi na węźle Gdańsk-Południe. Na drodze krajowej 50 w województwie śląskie trwa przebudowa zjazdu, budowa chodnika oraz doświetlenia przejścia dla pieszych. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

0: Ljubi Hemelja Dziga, sterta jest pod palona i sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

Są stacje, które chcą Cię koniecznie obudzić wrzaskiem. My wolimy to robić dobrą energią. Spokojne wejście w godzinę, rytm dopasowany do Twojego tętna i zero zbędnego lania wody. Zapraszam na kolejną godzinę w moje Radio 24.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla mojej Radio 24. W Polsce w znacznej części kraju panuje ciepło, a temperatura powietrza osiąga nawet 22 stopnie Celsjusza. Na zachodzie i południu wiatr jest umiarkowany, natomiast na północy i w centrum kraju przeważa słaby wiatr. W Suwałkach wciąż dość chłodno, około 12 stopni Celsjusza, a w regionie pogoda jest wilgotna. W Warszawie i Wrocławiu zanotowano niewielkie opady deszczu. Średnie ciśnienie na terenie kraju wynosi około 1013 hektopaskali. Na południu oraz w centrum kraju panuje sucha i ciepła aura.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Pod koniec czerwca na jednym z terminali Międzynarodowego Portu Lotniczego w Katowicach-Pyrzowicach doszło do kradzieży złotego łańcuszka wartości 100 tysięcy złotych. Policjanci z Pyrzowic zatrzymali 32-letniego mężczyznę, który przyznał się

się do winy i przekazał biżuterię swojej żonie, która oddała ją do Okręgowego Urzędu Probierczego w celu potwierdzenia autentyczności. Zadręczoną bransoletę zabezpieczono w urzędzie i tego samego dnia zwrócono właścicielce. 32-latek oraz jego 33-letnia żona usłyszeli zarzuty zuchwałej kradzieży i paserstwa, a sprawa trafiła do sądu. W lipcu aż 71% Polaków zadeklarowało, że wzięłoby udział w wyborach parlamentarnych, gdyby odbywały się one w najbliższą niedzielę. Zdecydowana większość respondentów, czyli 51%, wyraziła gotowość do głosowania, a kolejne 20% stwierdziło, że raczej oddałoby swój głos. Karol Nawrocki powołał Marię Szczepaniec na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Odpowiedzialności Zawodowej z NSCI. Akt powołania sędzi Szczepaniec został wręczony na uroczystości w czwartek, w której udział wzięli panin. Pierwszy prezes SS Zbigniew Kapiński oraz prezesi pozostałych izb SNST. Sędzia Szczepaniec została powołana na urząd sędziego SN przez prezydenta Andrzeja Dudę.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na ogół w Polsce panuje ciepło, a temperatura powietrza waha się między 12 a 23 stopniami Celsjusza. Na północnych obszarach, w Suwałkach, jest chłodniej, natomiast na zachodzie i południu, Wrocławiu i Krakowie, jest cieplej. W centrum kraju, w Warszawie i Poznaniu, panują umiarkowane temperatury. W niektórych regionach, takich jak Szczecin i Gdańsk, występują niewielkie opady deszczu. Średnie ciśnienie powietrza w Polsce wynosi około 1012 hektopaskali. Wiatr jest na ogół słaby do umiarkowanego.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Szkoła 19, przed nami lot nad mazowieckimi miasteczkami i wioskami. Jeżeli jeszcze nie odwiedziliśmy Twojej miejscowości, to zachęcam, odwiedź naszego Facebooka i w komentarzu zgłoś swoją małą ojczyznę. Przyjedziemy na pewno.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Są miejsca, których w pełni nie widać z lotu ptaka, a jednak ich znaczenie wykracza daleko poza to, co możemy zobaczyć. Pod nami okolice Świerka, niedaleko od Focka. To właśnie tutaj znajduje się jedno z najważniejszych centrów naukowych w Polsce. Historia tego miejsca sięga lat 50. XX wieku, kiedy rozpoczęto tu rozwój polskich badań jądrowych. Przez dekady powstawały kolejne instytuty, które dziś tworzą Narodowe Centrum Badań Jądrowych. To jedno z największych centrów badawczych w Europie Środkowej, gdzie prowadzi się zarówno badania podstawowe, jak i projekty o bardzo praktycznym znaczeniu. W samym sercu ośrodka znajduje się reaktor badawczy Maria. Uruchomiony w 1974 roku, pozostaje do dziś jedynym działającym reaktorem jądrowym w Polsce. To jednak nie elektrownia. To narzędzie naukowe. W jego wnętrzu powstają radioizotopy wykorzystywane w medycynie do diagnostyki i leczenia chorób, w tym nowotworów. Dzięki pracy ośrodka Polatom polskie technologie trafiają do szpitali i laboratoriów na całym świecie. To właśnie tutaj nauka spotyka się z codziennym życiem, często niewidocznie, ale bardzo realnie. W Świerku prowadzi się także badania nad nowymi materiałami, bezpieczeństwem jądrowym i zastosowaniami promieniowania w przemyśle i ochronie środowiska. To miejsce rozwija się również technologicznie. Powstają tu nowoczesne centra obliczeniowe i infrastruktura naukowa wspierająca pracę badaczy. Mimo swojego znaczenia, ośrodek pozostaje miejscem zamkniętym i chronionym, ale jednocześnie co roku odwiedzają go tysiące osób, które chcą zobaczyć, jak wygląda współczesna nauka. Świerk to miejsce, które działa dziś inaczej niż wszystko wokół, bez dymu, bez hałasu i bez spektakularnych obrazów. Ale jednak to właśnie tutaj powstają rozwiązania, które ratują zdrowie i życie. To przypomnienie, że atom to nie tylko energia, to także wiedza, technologia i odpowiedzialność.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kierujemy się na zachód Mazowsza, do miasta, które powstało z przemysłu. Przed nami Żyrardów. Miejsce, gdzie historia zaczęła się od lnu i od jednego nazwiska. Nazwa miasta pochodzi od Filipa de Girarda, wynalazcy maszyn do mechanicznego przędzenia lnu, które napędzały rozwój tutejszych zakładów. To właśnie tutaj, w XIX wieku, powstała jedna z najważniejszych osad fabrycznych w tej części Europy. Żyrardów nie rozwijał się wokół rynku, ale wokół fabryki. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Regularny układ ulic, ceglane budynki i charakterystyczna zabudowa robotnicza tworzą spójną całość, która przetrwała do dziś niemal w całości. To nie jest przypadkowe miasto. To zaprojektowany organizm podporządkowany pracy, rytmowi zmian i życiu tysięcy robotników. Ale historia Żyrardowa to nie tylko rozwój przemysłu. To także bunt i walka o godność. W 1883 roku wybuchł tu jeden z pierwszych strajków robotniczych na ziemiach polskich. Protest wywołany obniżką płac zakończył się starciami z wojskiem. Padły strzały, zginęli ludzie. Z biegiem lat miasto rosło i nabierało znaczenia. W 1916 roku Żyrardów otrzymał prawa miejskie. Podczas II wojny światowej działało tu podziemie, a okupacja przyniosła kolejne ofiary i represje. Po wojnie przemysł nadal kształtował to miejsce. Rozbudowywano zakłady i powstawały nowe fabryki, całe dzielnice. Dziś Żyrardów pokazuje inne oblicze. Dawne hale fabryczne sąsiadują z nowoczesnymi inwestycjami. Historia przemysłu spotyka się tu z nowym życiem miasta. W centrum uwagę przyciąga kościół Matki Bożej Pocieszenia z wyjątkowymi witrażami autorstwa Józefa Mehofera. Tuż obok rozciąga się jedna z najlepiej zachowanych osad fabrycznych w Europie. Żyrardów to miasto, które nie powstało przypadkiem. Zostało zaprojektowane, zbudowane i przeżyło własną historię przemysłu. Dziś widać ją w każdej cegle, każdej ulicy i w układzie, którego nie da się pomylić z żadnym innym miejscem na Mazowszu.
0: Mazowsze? W 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: fuck it. Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na południowy zachód Mazowsza, do miasta o długiej i nieoczywistej historii. Przed nami Mszczonów, miejsce, którego początki sięgają średniowiecza. Pierwsze wzmianki pojawiają się już w XIII wieku, a prawa miejskie nadano tu co najmniej w XIV stuleciu. Przez wieki był to ośrodek królewski, należący do korony Królestwa Polskiego. Z góry widać spokojny układ niewielkiego miasta z rynkiem i niską zabudową. Na pierwszy rzut oka to jedno z wielu mazowieckich miasteczek, ale historia tego miejsca ma znacznie trudniejsze momenty. We wrześniu 1939 roku Mszczonów został zbombardowany. Wkrótce potem doszło tu do kontrataku polskich oddziałów, który zakończył się zwycięstwem nad wojskami niemieckimi. Jeszcze tego samego dnia miasto zostało ponownie zajęte. W odwecie Niemcy spalili większość zabudowy i dokonali egzekucji mieszkańców. Zniszczeniu uległo około 80% miasta. Po wojnie Mszczonów odbudowano i stopniowo nadawano mu nową funkcję. Powstały zakłady przemysłowe, w tym produkcja keramzytu, materiału wykorzystywanego w budownictwie. Dziś jednak miasto kojarzy się przede wszystkim z czymś zupełnie innym, z energią ukrytą głęboko pod ziemią. W 2008 roku otwarto tu kompleks basenów geotermalnych, wykorzystujących naturalne źródła ciepła. To właśnie one nadały Mszczonowowi nowe znaczenie na mapie regionu. Kilka lat później powstało tu także miejsce wyjątkowe nawet w skali świata – Deep Spot, najgłębszy basen nurkowy sięgający ponad 45 metrów. To zupełnie inny wymiar przestrzeni, ukryty pod powierzchnią niewielkiego miasta. Mszczonów to miejsce kontrastów. Z jednej strony spokojna historia mazowieckiego miasteczka, z drugiej nowoczesne wykorzystanie sił natury i odważne projekty, które przyciągają ludzi z całego świata.
0: Mazowsze?

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się teraz tam, gdzie rolniczy krajobraz spotyka się z historią zapisaną w mazowieckiej ziemi. Przed nami Głowaczów. Miejscowość, która od 1 stycznia 2024 roku ponownie nosi prawa miejskie. Z lotu ptaka widać wyraźnie regularny układ centrum z kościołem świętego Wawrzyńca w samym jego sercu. Wieża świątyni góruje nad okolicą niczym strażnik pamięci. Historia Głowaczowa sięga XV wieku. Podczas II wojny światowej miejscowość została niemal całkowicie zniszczona, lecz po wojnie odrodziła się z ruin. Dziś widać to w uporządkowanej zabudowie i nowych przestrzeniach publicznych, które przywracają jej miejski charakter. Lecąc nieco dalej na wschód, krajobraz zaczyna opowiadać zupełnie inną historię. To właśnie tutaj znajdują się Studzianki Pancerne, miejsce jednej z największych bitew pancernych na froncie wschodnim 1944 roku. W sierpniu tamtego roku ziemia zadrżała pod gąsienicami setek czołgów. Walczyła tu m.in. pierwsza warszawska brygada pancerna imienia bohaterów Westerplatte, której żołnierze przeszli do legendy, również tej filmowej, znanej z serialu Czterej Pancerni i Pies. Dziś pomnik czołg i Izba Pamięci przypominają o dniach, gdy spokojne mazowieckie pola stały się areną jednej z największych pancernych bitew tej części Europy. Głowaczów jest więc miejscem kontrastów między spokojem mazowieckiej wsi a echem wielkiej historii. To miasto, które po latach powróciło na mapę, silniejsze doświadczeniem przeszłości.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad Jastrzębie, miejsce, które z wysokości układa się w spokojne przejście między mazowiecką wsią a pulsującą bliskością Radomia. Z tej perspektywy teren tworzy miękką mozaikę pól i zabudowań, przeciętą arterią, która od lat wyznacza rytm lokalnego życia. Patrząc w dół, widać wyraźnie, że współczesność nie wyparła tu przeszłości, raczej nauczyła się z nią współistnieć. Dawny układ łanowy wciąż jest czytelny, a nowa zabudowa nie próbuje go zagłuszyć. To nieprzypadkowy zbiór domów, tylko przestrzeń z własnym porządkiem i pamięcią. Obniżamy lot nad centrum. Uwagę przyciąga zestawienie starego kościoła z nową świątynią. Jakby dwa pokolenia stanęły obok siebie, bez potrzeby rywalizacji. Nieco dalej, niemal niewidoczna z drogi, a doskonale widoczna z powietrza, trwa kapliczka świętego Jana Nepomucena z 1892 roku. Cichy świadek czasu, który nie musi już niczego udowadniać. Lecąc dalej, śledzimy linię miec i śródpolnych dróg. To z tej wysokości najlepiej widać, że przyroda wciąż rozdaje tu karty. Jastrzębia z lotu ptaka to lekcja umiaru, jak budować swoje miejsce, nie niszcząc tego, co było wcześniej. Jastrzębia, nowoczesność tuż obok Radomia. Mazowsze, gdzie historia nie znika, tylko idzie dalej.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Według informacji z trzech niezależnych źródeł bezpieczeństwa, konwój zmierzający do miasta Anefis na północy kraju, gdzie od kilku dni trwają walki, składał się ponad 180 rosyjskich najemników oraz ponad 120 żołnierzy armii Malifaj. Do ataku doszło w czwartek rano i za niego odpowiedzialność wzięła Organizacja Frontu Wyzwolenia Azawadu. W trakcie walk wsparcia powietrznego udzielił sąsiedni Niger Pointi. W chwili popełnienia przestępstwa napastnicy mieli po 16 lat, a sprawą zajmował się sąd rodzinny. Z racji wieku trafią do zakładu poprawczego i tam pozostaną co najmniej do ukończenia 20-letniego życia. Sprawcy odpowiadali śmiertelnie pobicia młodego mężczyzny, który został zaatowany i brutalnie pobity w czasie festiwalu na terenie zagłębiowskiego parku.

Wyroku Sportowego PNJ. 28-latek z Jastrzębia Zdroju trafił do szpitala w stanie krytycznym, ale kilka dni później zmarł. Niemieckie Centrum Badań Geologicznych poinformowało o trzęsieniu ziemi u naszych południowych sąsiadów w Czechach i na Słowacji. Wstrząsy, do których doszło około godziny 18, miały osiągnąć magnitudę 5,5. Epicentrum znajdowało się w zachodniej części Czech, w okolicach Pilzna, a trzęsienie miało miejsce na głębokości 10 km.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy i zachodzie wciąż ciepło, w Warszawie oraz Wrocławiu temperatura sięga 22 stopni Celsjusza. W centrum kraju, w Poznaniu i Krakowie również jest stosunkowo upalnie. Na południu, w Rzeszowie i części na południowym wschodzie sytuacja jest mniej sprzyjająca, z temperaturami około 15 stopni Celsjusza. Opady deszczu występują głównie na północnym wschodzie, w Suwałkach. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie około 1012 hektopaskali. Wiatr jest umiarkowany do silny, szczególnie na wybrzeżu.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kierujemy się na południowy zachód, tam gdzie falujący krajobraz wyżyny kielecko-sandomierskiej zaczyna delikatnie wypierać mazowiecką równinę. Pod nami pojawia się Orońsko. Z lotu ptaka wygląda jak starannie skomponowane płótno, w którym surowość rzeźby spotyka się z miękkością starego parku. W centrum tej panoramy leży rozległy XIX-wieczny kompleks pałacowo-parkowy, od lat uznawany za polską stolicę rzeźby współczesnej. Z góry wyraźnie widać neorenesansowy pałac Józefa Branta, wybitnego malarza batalisty, który właśnie tutaj pośród mazowieckich łąk znalazł swoją przystań i natchnienie. Jasne elewacje budynku kontrastują z ciemną zielenią wiekowego drzewostanu, a geometryczna forma pałacu przełamuje się z naturalnym układem parkowych alejek. To jednak nie jest zwykły park. Patrząc uważniej na polany i trawniki, dostrzegamy formy, które z tej wysokości wyglądają jak porzucone przez olbrzymów pionki do gry. To rzeźby i instalacje Centrum Rzeźby Polskiej. Nowoczesne bryły Muzeum Rzeźby Współczesnej sąsiadują tu z pracami najwybitniejszych artystów, od Magdaleny Abakanowicz po współczesnych twórców. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak sztuka wychodzi poza mury, zajmuje przestrzeń parku i w naturalny sposób splata się z krajobrazem. Uwagę przyciągają również lustra wody, parkowe stawy, w których odbijają się korony drzew i rzeźbiarskie formy, dodając całemu założeniu głębi i spokoju. Dalej, za granicą parku, rozciąga się rzędowa zabudowa miejscowości oraz malownicze tereny dawnych kamieniołomów. To one przypominają o geologicznym bogactwie regionu i o kamieniu, który od wieków dawał materiał do pracy kolejnym pokoleniom rzemieślników i artystów.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: ostatnimi. Lecimy dalej na zachód, podążając za prostą jak od linijki wstęgą drogi krajowej, która przecina rolnicze serce Mazowsza. Pod nami pojawia się Wolanów. Z tej wysokości miejscowość uderza swoją czytelnością. To klasyczny uporządkowany układ, gdzie domy, sady i zabudowa zagrodowa układają się w harmonijną oś wpisaną w mozaikę pól. W centrum osady wyraźnie dominuje strzelista wieża kościoła pod wezwaniem Świętej Doroty. Biały punkt orientacyjny widoczny z daleka, przypominający o historii dawnej wsi szlacheckiej. Z lotu ptaka dobrze widać, jak w ten tradycyjny krajobraz wchodzi nowoczesność. Na obrzeżach wyrastają nowe osiedla domów jednorodzinnych, a Wolanów coraz wyraźniej staje się spokojną alternatywą dla tych, którzy chcą mieszkać blisko Radomia, ale z dala od jego zgiełku. Prawdziwa zmiana krajobrazu czeka nas jednak kilka minut lotu dalej, w kierunku południowego zachodu. Horyzont nagle się otwiera, a zieleń pól ustępuje miejsca ogromnej błękitnej tafli. To Zalew Domaniowski, często nazywany Mazowieckim Morzem. Z lotu ptaka zbiornik na rzece Radomce wygląda jak nieoczekiwany akcent krajobrazowy. Wielka woda otoczona pasmem zieleni. To turystyczne płuca regionu. Z góry wyraźnie widać plaże, ośrodki wypoczynkowe, mariny i wędkarzy rozlokowanych w spokojnych zatokach. Zalew Domaniowski to nie tylko efekt inżynierskiego przedsięwzięcia, ale impuls rozwojowy dla całej gminy. Miejsce, które przyciąga mieszkańców i turystów z całego Mazowsza. Wolanów i jego okolice z lotu ptaka to opowieść o równowadze między uporządkowanym krajobrazem rolniczym a przestrzenią wypoczynku nad wodą, między tradycyjnym mazowieckim ładem a rozmachem wielkiej inwestycji hydrotechnicznej. To krajobraz prosty, czytelny i spokojny, dokładnie taki, w którym łatwo złapać oddech.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Przenosimy się na północny wschód regionu w stronę zielonych płuc Polski, tam gdzie rzeka Narew leniwie rozlewa się szerokim korytem. Z lotu ptaka widać miasto, które dosłownie wyrasta z wody, tworząc sieć kanałów i mostków, za co od lat nazywane jest mazowiecką Wenecją. Przed nami Pułtusk. Miasto, które swój blask zawdzięcza biskupom płockim i strategicznemu położeniu na wodnym szlaku. Lecąc tuż nad błękitną wstęgą rzeki, docieramy do potężnej bryły zamku, osadzonego na nadnarwiańskim wzgórzu. Dziś to dom Polonii, ale z góry wciąż wygląda jak niezdobyta rezydencja, której mury pamiętają uczty dostojników i wizytę samego Napoleona Bonaparte. Schodzimy niżej nad absolutny fenomen urbanistyczny. Przed nami najdłuższy brukowany rynek w Europie. Z lotu ptaka ta niemal 400-metrowa przestrzeń wygląda jak monumentalny salon pod gołym niebem. W samym sercu wyrasta gotycko-renesansowa wieża ratuszowa, która niczym igła kompasu wyznacza rytm życia mieszkańców. Tu perspektywa wydaje się nie mieć końca, a historia spotyka się z codziennym gwarem. Lecimy w stronę Bazyliki Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Jej renesansowe sklepienie, znane jako sklepienie pułtuskie, to charakterystyczny architektoniczny majstersztyk, który z góry podkreśla dostojeństwo tego miejsca. Tuż obok widać sieć wąskich kanałów, którymi płyną kolorowe gondole. To tutaj najmocniej czuć ducha miasta, gdzie woda nie dzieli, a łączy, odbijając w swojej tafli wiekowe kamienice. Kierujemy się nad nadrzeczne bulwary, to tutaj Narew pokazuje swoje dzikie oblicze, meandrując wśród soczystej zieleni i piaszczystych łach. Widzimy wędkarzy cierpliwie czekających na branie i turystów, dla których rejs pychówką po rzece to obowiązkowy punkt wizyty. Krajobraz jest kojący, niemal sielankowy, a rzeka zdaje się szeptać opowieści o dawnym porcie i flisackich tradycjach. Z góry dostrzegamy zielone obrzeża Puszczy Białej, która otula miasto świeżym oddechem lasu. Pułtusk to miejsce, gdzie historia nie kurzy się w muzeach, ale żyje na każdym kroku, w szumie wody uderzającej o mosty i w cieniu wiekowych kasztanowców. Pułtusk to miasto kontrastów. Z jednej strony monumentalna skala najdłuższego rynku, z drugiej kameralny urok wąskich kanałów i nadrzeczny spokój. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i błękitnej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: baby, now you do. Now you do.
1: Mazowsze w dwie minuty.
2: Przenosimy się na południowe krańce regionu, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza nabiera spokoju i dostojeństwa. To tutaj pośród rozległych pól i przecinających je prosto dróg odnajdujemy miejsce, które właśnie pisze swoją historię na nowo. Przed nami Kazanów, najmłodsze miasto na mapie Mazowsza, które po ponad 150 latach odzyskało swoją miejską godność. Z lotu ptaka widać to wyraźnie. Zwarta zabudowa, skupiona wokół centralnego placu, przypomina o dawnych tradycjach handlowych, które znów budzą się do życia. To miasto, które nie musi się spieszyć. Ono celebruje swój powrót. Schodzimy niżej nad odnowiony rynek. Z góry przypomina on geometryczny ogród, w którym zieleń młodych drzew kontrastuje z jasnym brukiem. To serce Kazanowa, punkt, w którym spotykają się wszystkie drogi i historie mieszkańców. Lecąc nisko nad ziemią, dostrzegamy detale: ławki, fontannę, przestrzeń gotową na nowe opowieści. Tu czas płynie inaczej. Odmierza go duma z odzyskanej tożsamości. Kierujemy się w stronę neogotyckiego kościoła Bożego Ciała. Jego strzeliste wieże to najwyższy punkt w okolicy, widoczny z wielu kilometrów. Z lotu ptaka świątynia wygląda jak strażnik miasteczka, otoczony wieńcem starych drzew. Czerwień cegły i surowość formy nadają temu miejscu powagi, przypominając o bogatej przeszłości dawnego gniazda rodu Kazanowskich. Lecimy wzdłuż leniwego nurtu rzeki Iłżanki, która i tutaj zaznacza swoją obecność. Jej dolina to pasmo zieleni. To tu najlepiej widać symbiozę Kazanowa z naturą. Kazanów to miasto, które swoją siłę czerpie z korzeni, łącząc rolnicze dziedzictwo z ambicją nowoczesnego ośrodka. Kazanów to miejsce odkryć. Z jednej strony świeża energia najmłodszego miasta w regionie, z drugiej spokój i rytm życia wyznaczany przez pory roku. Mazowsze w swojej najbardziej kameralnej i pełnej nadziei odsłonie.
1: Mazowsze w dwie minuty.
3: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zjeżdżamy na samo południowe obrzeże regionu, w miejsce, które wielu zna tylko z okien samochodu, mijając je w drodze na Sandomierski Szlak. To tutaj przecinają się ważne drogi, ale to nie asfalt decyduje o duszy tego miejsca. Przed nami Ciepielów, punkt na mapie, który udowadnia, że wielka historia i lokalna duma potrafią zmieścić się na jednym, tętniącym z życiem skrzyżowaniu. Z góry widać wyraźnie, to serce bije rytmem trasy radomskiej, wokół której skupia się codzienność mieszkańców, ale wystarczy chwila, by dostrzec coś więcej niż tylko ruch pojazdów. W centrum uwagi staje on, kolorowy, nowoczesny napis I love Ciepielów. Z lotu ptaka wygląda jak barwny podpis pod wspólnym projektem lokalnej społeczności. To tutaj spotykają się pokolenia, to tu robi się pamiątkowe zdjęcie, tu widać, że lokalny patriotyzm ma się świetnie. To nie tylko dekoracja, to deklaracja, która mówi: jesteśmy u siebie. Schodzimy niżej nad dolinę rzeki Iłżanki, to ona nadaje Ciepielowowi miękkości, wijąc się zielonym korytarzem tuż za plecami zabudowań. Z perspektywy widać, jak natura próbuje wedrzeć się między domy, oferując spokój tym, którzy zjeżdżają z głównego traktu. Szum wody i cień starych drzew to tło dla opowieści o dawnym Ciepielowie, który przetrwał niejedną dziejową burzę. Kierujemy się w stronę kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Jego sylwetka dominuje nad niską zabudową, przypominając o fundamentach, na których wyrosła ta miejscowość. Lecąc wzdłuż linii dachu, widzimy porządek i dbałość o detale, które wyróżniają Ciepielów na tle innych nadwiślańskich gmin. Z góry dostrzegamy nowoczesne obiekty sportowe i odnowione place. Dowód na to, że nawet mniejsze miejscowości potrafią z rozmachem patrzeć w przyszłość. Widzimy ludzi, którzy nas tu zaprosili, tworzących klimat miejsca, w którym każdy czuje się u siebie. To tutaj Mazowsze pokazuje swoją gościnną twarz. Ciepielów to miasto przystanek, które warto zmienić w cel podróży. Z jednej strony energia ważnego skrzyżowania i nowoczesny sznyt. Z drugiej tragiczna historia i sielski spokój nad rzeką. Mazowsze w swojej najbardziej otwartej i serdecznej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: Moje Radio 24.
1: Po 20 na naszej antenie to czas na historię jednej piosenki w wielu odsłonach. Posłuchaj koniecznie.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są takie piosenki, które nie tyle przywołują wspomnienia, co oddają zapach tamtych lat. Lakieru do włosów z kiosku Ruch, oranżady w proszku i pierwszych miłosnych kompromitacji pod blokiem. A zabiorę cię właśnie tam, to dokładnie ten rodzaj wehikułu czasu. Numer nagrano w 1990 roku w studiu Radia Gdańsk i schowano głęboko do szuflady. Płyta ukazała się dopiero dekadę później, w 2000 roku, i wtedy wylądowała w każdym samochodzie, który jeszcze dojeżdżał na gazie i miał pół kolekcji kaset w schowku. Autorem piosenki był Tadeusz Rządca, lider Kancelarii. Co ciekawe, jej wielki powrót nastąpił dopiero w 2008 roku, gdy znalazła się w serialu 39,5. I tak, nową wersję śpiewał Tomasz Karolak, co wielu fanom oryginału poprawiło czynnik ciśnienia skurczowego. Rządca zgodził się na wykorzystanie piosenki, ale przyznawał później, że telewizyjna aranżacja powstawała całkowicie poza nim. Serial próbował z niej zrobić hymn ówczesnych wiecznie młodych. Czy się udało? Jedni mówią, że magia zgasła, inni, że druga młodość była potrzebna, żeby przypomnieć światu, jak pięknie brzmiały gitary z początku transformacji. A teraz wracamy tam, gdzie pachnie wakacjami, gumą turbo i pierwszym słowem w sali gimnastycznej. W moje Radio 24 Kancelaria. Zabiorę cię właśnie tam.

0: Historia jednej piosenki.
1: Ich troje to zjawisko o statucie narodowego guilty pleasure. Nikt nie słuchał, a każdy znał. I w 2001 roku, gdy na albumie Ad 4 pojawiło się Wypijmy za to, Polska powiedziała: dobra, trudno, śpiewamy. Autorem piosenki nie był Wiśniewski, a Peter Plate, połowa niemieckiego duetu Rosenstolz, lubianego i szanowanego w Berlinie na długo przed tym, zanim wymyśliliśmy fryzurę Wiśniewskiego w kolorze dokładnie nie wiadomo co to jest, ale świeci. Tekst Wiśni, szczery, nieowijany, bez filtra. Krytycy wieszali psy za promowanie hedonizmu, papierosa tuż po i szampana tuż przed. Ale fani wiedzieli swoje. Ten numer był prawdziwy w czasach, gdy MTV, Bravo i telefonia Idea robiły z dorastania roller coaster w 8 bitach. A nie była to piosenka o stylu życia, to był styl przeżywania życia, kiedy pierwszy SMS kocham, zapisany w Nokii 3030, miał rangę przysięgi małżeńskiej, a strzałka do Ani czy Piotrusia była romantycznym akcentem najwyższej próby. A więc zamknij oczy, jesteś znowu na trzepaku, trochę za wcześnie po piwie, trochę za poważnie w emocjach. W moje Radio 24 ich troje, wypijmy za to.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są piosenki o trunkach, a są piosenki o człowieku, który próbował w nich utopić własne demony. Whisky, napisane przez Ryszarda Riddla i skomponowane przez Adama Otrębę, to niby historia fikcyjnego Billego, imprezowego rozbitka marzącego o ucieczce z życia na kacu. Tyle, że każdy, kto choć raz wsłuchał się w Riddla naprawdę, zrozumiał. Billy to nie postać, Billy to lustro. Riddle nigdy nie udawał, że prowadzi wojnę z czymś mniejszym niż całe piekło uzależnienia. Dlatego Whisky nie jest piosenką o piciu. Jest o tęsknocie za normalnością, której bohater nigdy nie mógł dosięgnąć. O marzeniu, że kiedyś uda się założyć rodzinę, być jak wszyscy i odłożyć gitarę i przyzwyczajenie do bycia outsiderem. W wersjach granych przy ognisku refren stawał się żartem, ale dla tych, którzy znali Riddla bliżej, był modlitwą. Smutną, prawdziwą i nie do podrobienia. Tak, będzie gitara, będą komary, będą fałsze i próby trafienia w tonację. A za każdą z nich stoi chłopak, który tylko chciał być kochany trochę bardziej niż jego własne słabości. W mojej Radio 24 Whisky Jam.

0: Historia jednej piosenki.
1: Polska, rok 1998. Polska wciąż pachnie styropianem, klatkami schodowymi i papierosowym dymem. Na ulicach glany, powyciągane swetry i poczucie, że do tego świata nie wszyscy pasują. Właśnie wtedy Pijama Porno wypuszcza piosenkę, która szybko staje się hymnem tych, co nie do końca. Do nieba wzięci. Wielu próbowało doszukać się tutaj wielkiej tragedii albo historii z pierwszych stron gazet, ale Krzysztof Grabowski, jak to on, nigdy nie prowadzi słuchacza za rękę. To nie jest piosenka o katastrofie, to opowieść o dwojgu ludzi z marginesu. O kochankach, którzy spotykają się po ciemku, nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że tam jest bezpiecznie. To piosenka o katastrofie. On, typ, którego życie raczej nie rozpieszczało. Ona, dziewczyna z innego porządku świata, z własnymi zasadami i własnym zapachem codzienności. Razem tworzą mikrokosmos, który trwa zaledwie kilka godzin. I to w zupełności wystarcza. Do nieba wzięci nie obiecują wieczności, nie sprzedają bajki o wspólnym kredycie i firankach. To pochwała ucieczki. Chwili, gdy świat na moment przestaje się interesować tym, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Radio gra tylko dla nich, reszta rzeczywistości może poczekać. Dziś, słuchając tego utworu, nie szukamy w nim faktów. Szukamy zapachu klatek schodowych, smaku taniej wolności i tej krótkiej myśli, że przez moment było dokładnie tam, gdzie trzeba. W moje Radio 24, Pijama Porno dla wszystkich kochanków, którzy najlepiej czują się w cieniu. Do nieba wzięci.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: Rok godzina.
1: Rok godzina. To jest moje Radio 24.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

kościelowe piosenki do kochania.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.